akumaya, banana, akumaya, sekum, akumaya, banana, akumaya, morenu, akumaya, banana, akumaya, sekum, akumaya, banana, akumaya, morenu.